0: Team Radio 97,4 MHz. Team Radio.
1: Team Radio, muzika za vašu dušu. 97,4 MHz. Team Radio Prnjavor.

0: Radio hitova. Tim radio.
1: Pojačaj radio. Pojačaj radio. Pojačaj radio. Tim radio 97,4 MHz.